Edin, mnogo specjalen koncert, ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesni na pokolenie Bulgari. Kupi bilety na kupibilety.bg, Kukubent i Ivana na 17 oktombri, Farena 4 8 Sofia.